dobrze, będziesz lubić innego. Muża. Nasza laska leci jak splaszone.